yɛ twae kristo ne deɛ wote ne dia sɛ wɔabra wɔapora ɔmo abra bɛyɛ yie wɔne bɔbɛɛ ne waha wo wɔku w'ani wase wɔ fie wɔatɔ wo wiase

aseda ɛna ɛde ma nyame ayɛyie ɛnka ne din nhyira ɔha ne na n'akyi pɔ no nkasa afidie no a wɔtie afidie no dɔɔso so afidie daa nkyɛ meda w ase sɛ wotie yɛ ɛne na wotie no fɛ ne gya maa nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ ɛbɛkɔ tete mmɔfra asoɛyɛ

0: music. Ewo.
1: Ni pada sene ya wona manwea mu wori ase na sasem to yonko na to ba bia nkemfa ho ne so metimi ba bia nka mepema yeden nanso moduma nko mo bo ade ebo ni pabata ni pa ho obi a dan yonko ensuwa ensuwa ni resu obi a woni juma wodi dibo a woman no oko na ni kosi nafu wo yuruku ni chichi ni mai wodua na ni koso ni ja obretu ni kukudrufu aja wo mu anko ni maba aguna na na yeku aba akasa no

0: na yɛnhwɛ yɛn so a ebia afei na yɛhyia wo nnɛ mɛne agye paa resi ho na mede ato n'anim resi sɛdeɛ ɔyɛ yi deɛ asɛ wagye atom deɛ nanso meme a meyɛ bɛrima no deɛ akoa bɛ sɛ memfa wo mu a menyɛ hu sɛ adeɛ no yɛ me deɛ ɛno ne yɛduane ɛno ne yɛduane
1: wateaseɛnkorakora
0: ɛyi mososo mu deɛ ne sɛ o bra kwasi yɛatɔ ayi brɛ me but aka sɛ wobɛma no kwan na wɔde awo mu na woma no kwan ɛdeɛ na wobɛyɛ ɛde attract saa bɛrima wei amena hu sɛ ne deɛ a sɛdeɛ awurasi me ne no kekakeka kɔeɛ ne agorɔ adidiɛ ne deɛ wama me kwan anaasɛ ɛnɛ wɔma me sane sɛ ɛne deɛ biribi bɛba so ansana bɛkɔ so memedeɛ ma menka me secret baako nkyɛw first paa no meyɛ ne sɛ mehuu foforɔ na meno yɛyi a mehwɛ a na ɛkyɛdeɛ a na matam na mede wɔtu kwan sɛ ɛtu kwan deɛ ɛyɛde a yɛbɛyɛnu nkɔ nti ɛyɛ dɛ so a ɛbɛba
1: somom
0: obi so ayɛ mbi da wo yɛtu kwa
1: kɔmsɛdeɔsikamabɛnim
0: sɛ bia nka wankɔ aburokyiri a ɛbia daakye bi ne nka bɛba so ɛna wɔde kɔ aburokyiri mfie bɛsɛ yɛdunom ne ɛwɔ nti wɔ ma mebɔka guyɛ obi bɛ sɛ yɛbɔka
2: gusɛ
0: dwa no saa de mu teɛ
2: nti sɛ ɛma nkasa no wɔ ho ɛna mɛde kaka no mɛsɛ
0: matɔpeizɛi
2: ɛma
0: tɔda bi a laiba ne mede woakɔtena hɔ ne agye yɛ ɛwuraa ne deɛ yɛmfa ha na wodeɛ ma ne nyɛ wokyena ma ne nyɛ kwasia dɛ ɛbɛi
1: maneɛnaɔtweaɛɔkese
0: gɛ no
1: nagɛwɔtu
0: ne we yeyinaa ka wo
1: mene ne yɛadwe
2: deɛ meka ne sɛ ɔbaa sɛ bɛrima bi ahyia wo ne wada wɔdɔ adi akyerɛ wo na wofɛo sɛ wonnu ne bia ntɛm no amane hu no ba sɛ wohyɛ aseɛ sɛ woregyegyegyegyegye ne nneɛma a ɔde woopie ɔde woopie a ɛyɛ adeɛ baako ne ka kyerɛ wo ɛyɛ adeɛ baako ɛne ka kyerɛ wo nti no sɛ ɛduruu saa berɛ no a wonnɔ no a ma ne ho no ne ɔnyi n'ani mfiri wo so na gyae saa nneɛma no gyeɛ ba sɛ wodɔ no nso so na sɛ bi a fɛwie bi nti a sɛ fɛwie bi nti a wobɛtumi ɛne no bi a dakode ɛyɛ a yɛmpie nkɔhwɛ movi yɛnkɔ movie house nkɔhwɛ movie mokɔa mɔkɔtena ho a mɔhwɛ no movie house no ɛyɛ no a na sɛ look ɛbia akwasi yes ɛbia na ɔntumi ɛnka nkyerɛ ne sɛ na mepɛ sɛ wokɔ di me but wobɛtumi invite wo yɛnkɔ movie house na movie house na menim baabi na menim adekorow akwasi na menim dakoro bi ayie bi mekɔ ayie bi na papa bi ɔse ɔbɛfaa me no ɔse yɛnkɔ movie house sɛ movie house yɛdeɛ ne ɛyɛ wɔ hɔ movie na ada meni tv wɔ me dɛm afei yɛkɔduru a mesedaw